0: Oni mam nic oprócz szafy nie wiesz.
1: Tu mamy listy najedzone? Okay, cigar.
2: Plus.
1: Thank you, man.